ni bape yo ni bape o omo bi te ti mu mi bo mi o je gbagbe eh kini ma je yo ti ma fi gbagbe eh mi o je gbagbe eni to fun mi loruko mi o je gbagbe eni to fi mi ora mi emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori Laye laye mi o ni gbagbe Ko to si mi lati gbagbe Mi o to be lati gbagbe Mi o ni gbagbe o Oba ton seru doba Oba ton seru doba Oba ton seru doba Oba ton seru doba Oba ton gbogbo fole Oba ton gbogbo fole Oba ton fo peda mu ologbon Oba ton fo peda mu ologbon